których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać

ocieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: Mateusz. Dzisiaj przejdźmy pielgrzymką. Z Siemiatycz.
1: Kolki, to będzie kilometrów?
0: 10.
1: Ciężko było?
0: Nie. Troszkę nogi bolały, ale damy radę.
1: Ale kali szli, to nie padał dość?
0: Nie, było spokojnie.
1: No, na ogół ludzie szło w tym połamistwie?
0: Ilu ludzi? No, samą pielgrzymką około 200 plus maruderzy oddzielnie.
1: A kto chyba?
0: Ludzie osobno to szli.
1: Aha.
0: Samodzielnie, na własną rękę.
1: Aha.
0: A tak pielgrzymka z cerkwi około 200 ludzi.
1: O, to wiemy noga.
0: Noga.
1: Czy to odchodzisz, czy tylko sioleta?
0: Zawsze w sumie. Co roku. Z 20 lat jakoś.
1: Ale te są siody z Siemiaty, czy na Świętuju Heru Grabarku, czy może tak samo z innych miejsc, ty już połomniczą?
0: Nie, tylko stąd, z Siemiaty na Grabarkę. Tylko stąd. Moim zdaniem jest to bardzo ważne dla chrześcijanina, dla prawosławnego chrześcijanina. Taki świąt jak ten jest tutaj niewiele, żeby ludzie z całej Polski się zjeżdżali, żeby szły pielgrzymki z Warszawy, z Białegostoku. Jest to dosyć ważne wydarzenie i dla mnie zawsze się kojarzyło z takim także spotkaniem z rodziną, gdzie zawsze się szukaliśmy wokół tej góry i wspólnie modliliśmy się i czekaliśmy na moment miropomazań.
2: Tam nasze stojać, nasze manaszki stoją tam na wierchu. Serafima, Antonie.
1: A tu wy tak sama manaszka?
2: Tak, nie, ja moja dziecka przyjęła tutaj.
3: Ważne jest, że tutaj przyjeżdżają, jak tylko mogą. Думаю, это такое для нас головное свято на Белосточине.
1: А дождь?
3: А что там дождь? Будет солнце.
1: Сподеетесь на это?
3: Абсолютно так.
1: Так что Грабарка вертает надею.
3: Ну, завтра будет.
4: Тамара, я приезжаю в тот час, что року, потому что бы тут помолиться, тут спокойнее послушать молитву, свечки попалить на знакомых, свечку на кладбище поставить. И так во время этого свята, то есть как бы на душе легче послушать это все, что тут. И служба хорошая, интересная. I co ją zarobię i o pokoju zawsze daję o swoich karteczki.
1: A skażcie, tutaj ta gara Grabarka i toj praźnik, to tak samo taka maszczymaśka sustrzeć rodnych, bliskich, znakomych?
4: Da. Wsio, każdy tutaj sustrzecze kogo blisko, znajomego, pochaworyć, którego wobszcze długo już nie widzieliś. Także ja teraz to żyłam w Siemiatyczach, a wobszcze była na drewnie, to jeszcze żyli, jak to była malocza, ja to końmi sюди przyjeżdżali zawsze, no. Także to ciekawe jest miejsce i światoje.
1: A coś się zmienia, waszym zdaniem, kiedy tak przyjeżdżacie, bo często jeździcie, prawda?
4: Da,
1: a masz tu chod. Czy dla was usio jakby zostaje takim samym?
4: Wobszcze to wszystko takie same miejsce, ale ludzi jest wszystko bolsze. Bolsze i bolsze, bolsze. I przyjeżdżają ze całego świata сюда przyjeżdżają.
5: My tak by nie miejsce z Białorusi przyjechali, no. Все входим в храм в Гданьске, приехали один раз, попробовали, ощутили здесь благодать Духа Святого, и теперь каждый год стараемся приезжать на праздник сюда.
1: Вы сейчас тут, когда святой крыницы?
5: Ну, слышал историю, что источник как бы во время чумы излечил очень много людей. Люди тут православные здесь спасались, скажем так, в этом месте. Ну, мы такие же православные, как те в старые времена, поэтому... Следуем традициям, надеемся на исцеление, приходим сюда спасаться, исцеляться. Мы тут как-то ночевали, было один раз в монастыре, но то ночью здесь чувствуется великий спокой, тишина, не знаю, душа здесь как-то чувствуется как дома.

0: Іраксам зараз калі ласка, 20 хвилинами після 18-ї Білорусі, після 17-ї Польщі, музей і осяродок білоруської культури у Хайнауці став маленьким кутком радзіми для білорусів за межі, які не можуть вернутися у рідний край. Сюди імкнуться приїхати білоруси навіть з далекого замежжя. Про сьогоднішній день музея з яким директором Тамашем Цікуніком порозмовляв Василь Кроква.
1: Ваш музей ці поповняється у апошнім часом експонатами новими? Може, що цікаве ви опов'яли? Пошним часом здобыли.
2: Скажу так, что маем три постоянные выставы, на которых около тысячи разных экспонатов. И без перепынку Белорусский музей целый час на только какие возможности позволяют, чи закупавлюе, чи атрымавлюе, приймае экспонаты. И это отбывается каждый год. Так само и в этом году шмат экспонатов. My dużo, no jeszcze do końca chodzi, kryszku zostało się, ale dużo my przyjęli zwyż sotni eksponatów, a duma już to będzie zwyż troch sotak, tak dumaju, bo to jeszcze jakby świeża sprawa i tam no szmat różnych eksponatów. No na pewno będziemy uzupełniać tej naszej ekspozycji tematyczno, tak, no wiadomo, tej ekspozycji, które mają, nie zawsze mają się eksponaty, które tam można pokazać. Mają tu na domce na przykład, no nie znają, Hanczara czy Kawala. W tym chodzie szmat takich tematycznych eksponatów udało się nam przyjąć u Białoruskiej Muzei, z czego my wielmi rady. I jak przejdąć te eksponaty swoją drogą, wiadomo, konserwacja się, jakie zabezpieczenie, tak jak odbywać się to u każdym muzei, i wtedy one trafiać частично на експозиції.
1: А відносно гостей вашого музею, раніше, мені здається, все ж таки досить шмат до вас приїжджали з метрополії, з самої Білорусі. У вас були сувязі, напевно, з Білоруссю, з некими там, не ведаю, фольклористами, з некими адмисловцями. А зараз ваші гості – це хто переважно?
2: Чи маємо гостей з цього світу, так скажу. Ну і відомо, з цієї Польщі, так? У останній час, напевно, поміняв to jest to praktycznie każdego dnia mają przedstawników diaspory, tak mówię, który bywaje tak, że pokazuje swoim dzieciom kryszku takiego klimatu białoruskiego, a te dzieci nie pamięć w ogóle Białorusi, albo no, mają 3 gady czy 4 i nikoli nie byli na Białorusi, bo już radzili się tutaj. I takich turystów mają szmat. Kiedy chodzi o mostaków, o przedstawników kultury, mostactwa, no, pomijało się na to, że to te osoby, z którymi współpracowniczają kulturna, żywoć bolsza się żywie, kiedy nie usi u Polsce teraz. No i nam jak organizatorom to takie kurzo z kimś się tutaj mówił, że to te dobre u tym kiepskim, że to no nie mają dużo tej pracy związanej z wizami, z zaproszeniami, z tym stresem, kłopotami, że to hurt stoi na mierzy, czy stoi tu konsulacie i nie może otrzymać wizy prosto, bo te osoby przyjeżdżają do nas z Warszawy, z Poznania, z Krakowa, z Wrocławia, z Gdańska. No i te współpracownictwa jakby u tym pomieniało się, a te hurty jak przyjeżdżali do nas, tak i przyjeżdżają się, tak że to...
1: Ty jesz samy czasem hurty.
2: Czasem ty samy. I tak samo było pytanie, kto przyjeżdża, bywa tak, że przyjeżdżają Białorusy, którzy zjawiają się diasporą nie z Polski, tylko z różnych krajów u świecie. Czasem jest tak, że ta jedna osoba mówi na angielskiej, czy niemieckiej, czy jakiejś innej mowie, a druga jest na białoruskiej mowie. A dzieci mówią tak i tak, i takich tak samo mają. Tak, że ten tak samo cieszyć, że wybierają się jak raz taką atrakcję u Hajnocy, że chodzą, a muszę wskazać tak samo, że bywają takie głosy, że tak mnie mówili turysty, którzy do nas przyjeżdżali, że przedstawniki diaspory spotykają się w Warszawie i jeden do drugiego każe, że a był u Białoruskim Muzeum u Hajnicy? Nie. No to musowo. No i ja tam cieszę się, to tak jość. I wielmi serdecznie się zapraszają, kiedy ktoś chce z nami przywieźć kryszku czasu w takim naszym klimacie białoruskim, podlaskim.
0: I to tylko na kraju, że podobnie są muzeum wiąże 20 godów z końca 80-tych roku minowego stachu. Узгоддзі ўдзелу ім бралі польскія прадпрымальнікі, установы ды простыя жыхары, а таксама беларусы за межа. 18:25 зараз, адкладна на гадзінніках у Беларусі, 17:25 гадзіннікі паказваюць у Польшчы.

spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

przyjaciel stracił wszystko w rok. Mamy żonę i nadzieje pogrzebane w proch. Bo dobry mój przyjaciel nosi krzyż. Krzyż nie jest popularny i ja dobrze o tym wiem. A gówno

aus Inquisitia, Gott mit uns, Gott mit uns. Bo Biblia nie jest najłatwiejsza, dobrze o tym wiem.